0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wyjdę mu naprzeciw. Oświadczyła i naparła na rumianego policjanta, ale ten nagle nabrał werwy.
2: Stać! Zagrodził jej drogę. Nie pozwolono pani wyjść. Komisarz Rosa wydał szczegółowe instrukcje.
1: Lena zawróciła w głąb mieszkania i puściła oko do chłopca. Ten uśmiechnął się, ale zaraz schował się za maminą spódnicą. Malwina wpatrywała się w Lenę, jakby ta była jakąś oszustką. Poza zdawkowymi odpowiedziami na pytania mundurowych nie odzywała się.
2: Co się dzieje, Staszku?
1: Do pomieszczenia wkroczył nareszcie komisarz Rosa, a za nim ku radości Leny stał jej brat, Marek. Podeszła do nich, żeby się przywitać, ale już po pierwszych spojrzeniach zorientowała się, że powinna raczej zachować dystans. By zachować twarz i uciąć pytania, postanowiła działać. Wyjęła komórkę i pokazała Malwinie zdjęcie Maksymiliana Gubernatisa, tak by pozostali również je widzieli. Powiedz, gdzie widziałaś tego mężczyznę i kiedy? Nakazała. A ponieważ Malwina nie kwapiła się do odpowiedzi, Lena zwróciła się do Rosy i Marka. Kątem oka widziała drwiące spojrzenia mundurowych. Ten człowiek najprawdopodobniej był ostatnim, który widział Darię żywą, podkreśliła. Na te słowa Malwina nabrała powietrza w usta, a potem wzruszyła ramionami. Nie wiem, rzekła bezczelnie. Nie jestem pewna, czy to był ten człowiek. Lena ze zdumienia aż otworzyła szerzej oczy. Przed chwilą zarzekałaś się, że widziałaś go po drugiej stronie. Uniosła się. W tamtym pokoju kłócili się z Darią. On trzymał jej rower.
2: Sierżant Silewicz, proszę natychmiast opuścić to pomieszczenie.
1: Padł wyraźny rozkaz Rosy. Lena zerknęła na brata, a potem na zadowoloną Malwinę. Jeszcze chwilę poruszała ustami, jakby chciała w ten sposób nakłonić sąsiadkę Darii do zeznań. Ale była zbyt skołowana, czy świadek kłamała teraz, czy wcześniej. Malwina miała zaciśnięte ze złości szczęki, ale jej oczy błyskały triumfalnie. Wtedy Lena przypomniała sobie, że Daria skarżyła się na sąsiadkę, że bywa wobec niej złośliwa i z chorobliwą ciekawością ją inwigiluje. Z tego powodu chciała się nawet kolejny raz przeprowadzić. Absolutnie wierzyła teraz swojej podopiecznej. Ta ufryzowana pinda była zwyczajnie wredna. Tak jest, szefie. Mruknęła i szybkim krokiem wymaszerowała z mieszkania. W ostatniej chwili rzuciła jednak ostrzegawcze spojrzenie w kierunku Malwiny, ale ta odwróciła już głowę i udawała, że poprawia dziecku śpioszki. Nie waż się samowolnie iść na miejsce zdarzenia. Ostrzegł ją gniewnie Rosa.
2: Zaczekaj za drzwiami. Mamy do pogadania.
1: Lena skinęła mu głową, ale wcale nie zamierzała się dostosować i po wyjściu natychmiast wskoczyła do zjeżdżającej na dół windy, po czym biegiem ruszyła po schodach do mieszkania Darii. Przykleja się do gapiów na klatce schodowej, a na twarz przywołuje jedną z dyżurnych min, które postronnie odczytują zwykle jako współczujące. Już od małego wie, jak łatwo jest manipulować ludźmi. Łzy, spuszczone ramiona, skrzywione usta, trochę drżenia rąk. Do tego modulacja głosu i odpowiednie spojrzenie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Cieszę się, że z wielu radiowych alternatyw wybraliście nas. To nam pochlebia z pewnością. Nam, ponieważ Katarzyna Podraza w Studio Faktów już
1: dzień
0: jest
1: dobry,
0: z nami.
1: Dzień dobry.
0: Co w Faktach o siódmej?
1: Na początek o niestety pracowitej nocy strażaków po nawałnicach. Powiemy, gdzie było najwięcej zniszczeń. W Faktach także bardzo dobre informacje ze sportu. Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, a Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Toronto.
0: Czyli będą, Kasiu, te dźwięki, które lubię, takie...
1: Tak, tak, tak.
0: Dobra, to znaczy, czekamy.
1: No, mam nadzieję, że będą. Tak, wyobraźni sobie to wszystko.
0: Dobrze, to będziemy jakoś to animować. Oczywiście. Fakty o siódmej.
2: Reklama. A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jedenasty sierpnia, wtorek jest siódma, są pierwsze fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Katarzyna Podraza.
1: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Według wstępnych na razie danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Tylko w Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Przy placu Halera w stolicy konar uszkodził dach budynku przychodni. Mieszkańcy opisują, że w czasie burzy w nocy krótko, przez kilka minut, padał silny grad. Efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu jest około 9 tysięcy odbiorców. Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia. Dostawy energii wstrzymane są w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości miejsc jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami przerwa od upału, który ma wrócić w piątek w południowej Polsce. Wielka niepewność w Kolumbii i pytania o liczbę ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi. Zrzeszenie burmistrzów miast Kolumbii informuje o co najmniej 132 ofiarach, ale prezydent kraju przekazał, że tylko w mieście Cali jest 188 ofiar i ponad 700 rannych. Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził wczoraj zachodnią część kraju. Zawaliło się ponad 60 budynków.
11: W Medellin, w którym mieszkam, o 7.30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek. Żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji, myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpił po blisko minucie w samym Medellin.
1: Opowiadał nasz słuchacz Kuba Stasiak, mieszkający w kolumbijskim Medellin. Rząd tego kraju ogłosił stan wyjątkowy. Pomoc zaoferowali m.in. Amerykanie, którzy zapowiedzieli przekazanie 15,5 miliona dolarów na zapewnienie schronienia, żywności i ochrony oraz ocenę skutków trzęsienia ziemi.
12: Poranne fakty RMF Classic.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu pomocy dla powodzian na Dolnym Śląsku. W centrum sprawy znalazła się Anna Konieczyńska, wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczka Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Martyna Czerwińska.
13: Według ustaleń Wirtualnej Polski trzy firmy z Dziwiszowa otrzymały łącznie około 4,5 miliona złotych. Jedna z nich należy do męża wiceprezes, druga do sąsiadów, a trzecia jest związana z lokalnymi mediami, z rejestrów Straży Pożarnej. Wynika jednak, że nigdy nie zostały zalane wodą.
14: Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami. Tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę Państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
13: Powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który nadzoruje wsparcie dla przedsiębiorców. Kontroli zostaną też poddane dokumenty rzeczoznawców, którzy przed przyznaniem wsparcia oceniają stan nieruchomości.
1: W faktach teraz wspaniałe informacje ze sportu. Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. W Birmingham w finale biegu na 100 metrów Polka dała się wyprzedzić tylko Brytyjce. Amy Hunt trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Kansa. Sukces także Igi Świątek, rozstawiona z numerem 7 Polka, wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA w Toronto. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku.
0: Katarzyna Podraza wróci do nas z kolejnym pakietem wieści już za niecałą godzinę o 8:00, a my teraz zaglądamy do pogody. Dziś trochę chłodniej, no i dobrze. Najcieplej na Podkarpaciu znowu ma być, tam 26-27 stopni maksymalnie. Nad morzem miejscami może być nawet poniżej 20 stopni, na przykład 19. Czyli sporo ochłodzenie. Wtorek powinien być w całym kraju w miarę pogodny. Teraz 14 stopni w Gdańsku, 16 w Warszawie, 19 już stopni w Krakowie. 4 minuty po 7:00. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu. Proszę się dosiadać, proszę się rozgościć. Do 11:00 będziemy wspólnie. Co mnie cieszy. Łukasz Wojtusik, cześć.
15: Dzień dobry. Co słychać?
0: Mamy dzień 11 sierpnia, to oznacza imieniny Zuzanny i Klary. Wszystkiego najlepszego. Wśród urodzinowych dzisiaj Chris Hemsworth, znany wam jako filmowy Thor, między innymi. Najlepszego dla Chrisa Thora. Co z wtorkiem u nas? Będzie dobrze. Mnóstwo wakacyjnych atrakcji dla was szykuje. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody, wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzimy też, jakie drzewa kandydują do tytułu Warszawskiego Drzewa Roku.
12: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Chris, to jest specjalnie dla ciebie ta piosenka. Thor, nie, to będzie oczywiście muzyka. Thor, Mroczny Świat, Brian Tyler.

0: The Ronettes, muzyka z Dirty Dancing, 12 minut po godzinie 7 i mówimy światu dzień dobry. No i zapraszamy Macieja, który ma dla nas historyczne smaczki, a w nich no trochę jak w piosence The Ronettes, ta jedyna, najpiękniejsza kobieta świata, ale porzucona.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj Monika Żeromska opowie nam pouczającą historię o najpiękniejszej kobiecie świata i o nieszczęsnych rękawiczkach. Zastanawiałam się, jako nastolatka, co to jest ta piękność. To piękno, o którym tyle się mówi. Piękno muzyki, piękny pejzaż, piękne ręce. Mama na pewno była piękna. Ona sama opowiadała, że kiedy była w Rzymie z babcią, poznała tam najpiękniejszą kobietę świata. Księżniczkę Rawa Ruspoli Piccolomini. Tutaj muszę dodać, że ród Piccolominich to sławna, bogata rodzina z włoskiej Sieny. Ale póki co śladów o pięknej Rawie nie znalazłem. Musimy więc zawierzyć rodzinnej opowieści. Więc Monika Żeromska dalej opowiada. Ta cudowna principessa mieszkała w pensjonacie tym samym co one, czyli mama z babcią. Ale wówczas była już porzucona przez młodego męża. Możecie się Państwo zdziwić, jak można porzucić najpiękniejszą kobietę świata? Otóż można, bo, jak pisze Monika Żeromska, był taki moment, że mąż, wróciwszy do pałacu po zapomniane przez żonę rękawiczki, to właśnie te nieszczęsne rękawiczki, w jej szyfonierze zamiast rękawiczek znalazł listy od kochanka. Czekając zbyt długo w karecie, z kolei Rawa wróciła do pałacu i tu z kolei ona zamiast męża znalazła list z nazwiskiem adwokata mającego prowadzić sprawę rozwodową. I wtedy, kiedy ją spotkały mama z babcią, właśnie w tym pensjonacie siedziała bez pieniędzy, czekając na rozprawę rozwodową. Mama mówiła, że kiedy księżniczka Rawa szła ulicą, każdy się zatrzymywał i wszyscy byli w niej zakochani. Ale cóż począć, kiedy ona sama przepłakiwała całe dnie i noce z powodu tego rozwodu. Myślicie Państwo, że to jedyny problem najpiękniejszej kobiety świata i jedyny powód przepłakanych nocy? Nic podobnego. Otóż księżniczka Rawa, jak sama powiedzieć miała mamie Moniki Żeromskiej, kiedy patrzy w lustro, widzi tylko swój zbyt długi nos. Zbyt długi nos u najpiękniejszej kobiety świata? Monice Żeromskiej opadły ręce i podsumowuje. Więc nikt nie może wiedzieć, co na pewno jest idealnie piękne.

0: Dla tych, którzy walczą z porankiem. Człowiek Ringo, Thomas Newman, 21 minut po godzinie 7. Ja do tej grupy walczących z porankiem dzisiaj zdecydowanie dołączam. Łukasz Wojtusik. Zaglądamy tymczasem na autostradę A1. Tam kierowcy trafiali na falę Dunaju. No a teraz rozpoczął się remont, po którym fale ponoć opadną.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Na autostradzie A1 w województwie śląskim rozpoczął się długo zapowiadany i oczekiwany też długo remont tak zwanych fal Dunaju. Chodzi o pofałdowaną nawierzchnię jezdni między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Drogowcy zamknęli tam 3-kilometrowy odcinek w kierunku Gliwic. Ruch został przełożony na jezdnię przeciwną. Odbywa się tam po jednym pasie w każdym kierunku teraz. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, zwłaszcza w godzinach szczytu. W miejscu prowadzonych prac oczywiście mogą pojawiać się zatory, dlatego warto uwzględnić dłuższy czas przejazdu albo rozważyć jakąś alternatywną trasę. Remont to pierwszy etap dużego programu naprawy 16-kilometrowego fragmentu A1, a chodzi o to, żeby usunąć nierówności nawierzchni i poprawić komfort jazdy.

0: Bardzo dużo dobrych dźwięków dla was szykuję. To była stara baśń, autorem muzyki jest Krzesimir Dębski, a jeszcze przed ósmą, co u nas będzie z serialu Off Campus. Pieśń, będą dźwięki z czekolady, zatęć ze mną, będzie także most na rzece Kwaj.
1: Reklama.
2: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Od świętej Klary są już ładne dary. Tyle przysłowie pogodowe. Na dziś, jeśli pogoda darem jest, to ładne dary będą i to przez kolejne 3 dni. W letnim menu dostaniemy słońce, trochę chmur, temperaturę, przy której nie trzeba używać klimatyzatora czy specjalnego nawiewu. Dziś do 27 stopni maksymalnie, ale w większości kraju ta średnia temperatura będzie na poziomie 24-25 stopni. Maisie Star, Fade Into You. Taka przyjemna nowość na naszej porannej liście. To spotkanie ważne z serialem Off Campus Muzyczne.

0: Obiecana czekolada od Rachel Portman to za nami, a przed nami spotkanie z portfelem, ekonomią, cenami.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Zaczynamy od banku w niewielkiej przestrzeni, jaką jest smartfon. Bank w smartfonie stał się dla Polaków tak naturalny jak karta płatnicza. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że 3/4 z nas nie wyobraża sobie już zarządzania pieniędzmi bez aplikacji mobilnej. Są jednak i sceptycy. Ci sceptycy to prawie połowa osób, które nie korzystają z bankowych aplikacji. No i to są osoby, które po prostu wolą tradycyjny kontakt z bankiem. Aż 44% obawia się również o bezpieczeństwo swoich danych. Co ciekawe, nawet użytkownicy aplikacji nie zawsze zachowują ostrożność. Tylko 6 na 10 nie udostępnia nikomu danych do logowania, a niewiele ponad połowa nie klika w podejrzane linki podszywające się pod ofertę bankową. Eksperci przypominają, wygoda jest ważna, ale w cyfrowej bankowości równie ważna jest czujność. No to jeszcze jedno badanie. Ponad połowa Polaków uznała, że odniosła sukces, przy czym podobnie odpowiadają kobiety 54% i mężczyźni 52%. A mowa o badaniu postrzeganie sukcesu przez Polaków, który przygotował Erste Bank Polska i wynika z niego, że kobiety i mężczyźni częściej inaczej definiują sukces. Dla Polek najważniejsze jest zdrowie, dobre samopoczucie i satysfakcja z życia, a mężczyźni częściej kojarzą sukces z majątkiem i kasą. Kobiety częściej wskazują również na znaczenie wsparcia bliskich, stabilizację, dobrostan psychiczny w realizacji życiowych celów. Z kolei autorzy raportu podkreślają, że współczesne rozumienie sukcesu coraz częściej, i to chyba dobrze, wykracza poza kwestie finansowe. No u nas tych finansów jednak nie zabraknie. Sprawdźmy chociaż co na rynku walut. Euro stabilnie po 4,30, dolar trochę w dół po 3,72. Funt brytyjski po 5 zł i 2 grosze, a frank szwajcarski po 4,60.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Seria niezgodna, wierna Giuseppe Trapanese. 10 minut brakuje do 8. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów, a w nim...
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: W brzmieniach lata cały czas zachwycamy się pociągowymi historiami i dzielimy nimi między sobą, ponieważ dziękuję już za wszystkie teraz maile, które napłynęły do mnie. Czekam na kolejne wasze opowieści z pociągów. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl to głównie letnie opowieści, wakacyjne historie, czasem zupełnie nieprawdopodobne, czasem śmieszne, czasem całkiem serio. Takich opowieści naprawdę mnóstwo jeszcze pewnie gdzieś w zasobach waszej pamięci czeka. No to podzielcie się ze mną. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze historie czytam na antenie i nagradzam bidonem z logo RMF Classic.

0: Beatles, Marek Iwaczek, Yesterday. A dziś już za chwilę kolejna porcja faktów o 9:00. Katarzyna Podraza wie co w faktach.
1: Ceny na stacjach drenują kieszenie kierowców, a co robi rząd? W tych faktach wrócimy do najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Włochy znów ogarnięte afrykańskim żarem, alertami pogodowymi objęte turystyczne miejscowości, m.in. Rzym, Florencja i Palermo.
0: A po faktach sprawdzimy, czy u nas też będzie bardzo gorąco, czy jednak nie.
2: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland. Po reklamie.
5: 9. Czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza.
6: Ponad 18 tysięcy odbiorców nie ma prądu po nocnych burzach, które przeszły nad centralną Polską. Najwięcej, ponad 14 tysięcy gospodarstw bez prądu jest na Mazowszu, w rejonie Płocka, Puław, Ciechanowa i Żuromina. Według nowych komunikatów dostawy energii będą przywrócone w większości miejsc najwcześniej po południu.
7: Śledzimy fakty.
6: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania, dowiedział się reporter RMF FM. Obrona polityka PiSu podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie. Prokuratura nie podzieliła argumentów obrony opartych na postanowieniu sądu w sprawie innego z podejrzanych w aferze, Zbigniewa Ziobry. Chodzić miało o to, że sąd w sprawie ekstradycji Ziobry uznał, że wniosek może objąć jedynie 19 z 26 zarzutów. W przypadku 7 z nich nie ma dużego prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty były zbieżne z częścią zarzutów dla Romanowskiego. Jak badała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył. Grozi mu wysoka kara, a przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw. Tak uważa niemal 60% ankietowanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Pełne wyniki na rmf24.pl. Według koalicji rządzącej paliwa byłyby tańsze, gdyby prezydent nie zablokował ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Prezydent blokuje, rząd wstrzymuje się z decyzjami, a ceny na stacjach drenują kieszenie kierowców. Rząd wciąż nie zdecydował się na powrót do niższego VAT-u i akcyzy na paliwa ze względu na koszt dla budżetu. Czy istnieje inny sposób, by obniżyć ceny paliw i nie uszczuplać budżetu? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
8: Rząd twierdzi, że przepisy o podatku od nadmiarowych zysków pozwoliłyby na sfinansowanie powrotu do pakietu CPN, czyli obniżki podatku VAT i akcyzy. Podatek miałby przynieść w tym roku niesłychana 5 miliardów złotych do budżetu, ale ustawa została odesłana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego część ekonomistów proponuje inne rozwiązanie.
9: Gdyby minister aktywów państwowych chciał zwiększyć przychody, ma do tego instrumenty i może po prostu chcieć wyższej dywidendy wypłaconej do akcjonariuszy od Orlenu.
8: Proponuje główny ekonomista Welobanku Piotr Arak. Dywidenda, czyli wypłata części zysku na czysto dla akcjonariuszy. Skarb Państwa jest w posiadaniu prawie 580 milionów akcji Orlenu. To niemal połowa całej spółki.
6: Po krótkiej przerwie i nieznacznym spadku temperatur nad Włochy nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Ponownie będzie wzrastać liczba miast objętych najwyższym czerwonym alertem z powodu gorąca. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach około 40 stopni. Wtorek jest zapowiadany jako jeden z najgorętszych dni tygodnia. Najwyższy stopień alarmu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tego dnia w 19 z 27 największych miast od północy po południe, w tym w Bolonii, Florencji, Genui, Rzymie, Neapolu i Palermo.
5: A jak wygląda sytuacja w Polsce, to temu przymierzymy się już teraz. Wieści pogodowe dla Państwa mam. O 10:00 wracają do nas fakty i wraca do nas Katarzyna Podraza. Mamy od 14 do 20 stopni, ładne niebo, na którym panuje słońce, trochę chmur na przykład w Krakowie, w Małopolsce. Będzie tych chmur tyle, ile trzeba. Dziś ciepło, przyjemnie, ale nie gorąco i do 27 stopni maksymalnie. Najcieplejszym regionem naszego kraju ma być Podkarpacie. Jutro i pojutrze zresztą ma być podobnie. Dopiero w weekend wrócą do nas upały. 8:55 już. Polscy naukowcy wzięli pod lupę prokrastynację. Nie wiem, czy przy okazji sami trochę nie odkładali pracy na później. Na ręce im nie patrzę, ale o tym, co udało im się odkryć, opowiemy za kwadrans, to pewne. Potem zajrzymy do nowych rezerwatów przyrody. Aż 220 hektarów jurajskich terenów zostało właśnie objętych ochroną. Sprawdzę też, co szykuje się na weekend podczas festiwalu Karpaty Offer w Nowym Sączu. Do 11:00 jestem z wami. To wakacyjne śniadanie mistrzów w najlepszym letnim wydaniu.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
5: I muzycznie też jest wakacyjnie. Choćby za sprawą takich utworów jak ten. Maniac. 8:55. Słuchacie RMF Classic.

0: poranku RMF Classic, Michel Legrand i Biały Delfin Jest wtorek, a to oznacza spotkanie kolejne z panem profesorem, który w czasie wakacji prowadzi nas przez historie związane z różnymi kanałami. Dziś kolejna propozycja.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Opowiadając Państwu w tych moich porannych spotkaniach na antenie RMF Classic o różnych atrakcyjnych turystycznie kanałach, nie mogę nie wspomnieć o mieście, które złożone jest właściwie z samych kanałów, mianowicie o Wenecji. Bardzo wiele osób odwiedza to piękne miejsce. Jest ono znane z tego, że tam jest mnóstwo kanałów. Właściwie nikt ich nie jest w stanie policzyć, bo one się łączą, rozgałęziają, tworzą skomplikowaną sieć, ale ogólnie pokrywają 11% powierzchni miasta i jest to aż 417 mostów, dzięki którym nad tymi kanałami można sobie spacerować. Przypomnę, że Wenecja została założona w 452 roku przez uciekinierów z kontynentu europejskiego. Przed nacierającymi Hunnami chronili się właśnie na tych wyspach i byli takimi pierwszymi zagospodarowującymi komunikacyjnie tą sieć kanałów. Największy kanał w Wenecji to, jak wszyscy pewnie wiedzą, Canale Grande, 4 km długości, w kształcie litery S, biegnie od wejścia do Laguny Weneckiej do całego tej sieci kanałów w pobliżu dworca Santa Lucia, no a biegnie aż do San Marco, czyli placu Świętego Marka. Jest głęboki na 5 metrów, szeroki na 70 metrów, bardzo malowniczy i bardzo piękny. Wobec tego, jeżeli kanały, to Wenecja, a jeżeli Wenecja, to Canale Grande.

0: Odrobina patosu w poranku. Jak wiecie, powtarzam to często, nie zaszkodzi. Wangelis 1492, Wyprawa do raju. To muzyczna pocztówka, która za nami. A czy wiecie o tym, że najlepszym sposobem na walkę z prokrastynacją nie jest wcale zmuszanie się nieustanne do pracy? Naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN odkryli właśnie, że są skuteczniejsze metody i sposoby. A jest to bardzo prosty sposób. Trzeba się po prostu dobrze, pozytywnie nastawić do zadania, które przed nami. Zamiast myśleć, ale mi się nie chce, o mamo, ale mi się nie chce. Warto skupić się na korzyściach i nagradzać się nawet za drobne postępy. Badacze podkreślają, że prokrastynacja to nie jest lenistwo, ale to jest ucieczka od nieprzyjemnych emocji związanych z obowiązkami. Dobra wiadomość? Wystarczy docenić każdy mały krok naprzód, a motywacja szybciej rośnie, niż mogłoby nam się wydawać. Pamiętajcie o tym, żeby się nagradzać. Choćby za chwileczkę. Choćby teraz.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: W nagrodę na przykład można pójść do pracowniczej kuchni i zrobić sobie coś pysznego i słuchać w tle RMF Classic, bo u nas też pysznie muzycznie. Fortepian, Michael Nyman.

0: Wieloskładnikowe śniadanie mistrzów trwa, za nami spotkanie z klasyką Vivaldi i fragment z koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot, a przed nami jeszcze cała plejada postaci. Będzie grupa Roxette, będą Mandalorian i Grogu, a to jeszcze nie wszystko, wcześniej zajrzymy do pogody.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Przyglądam się temu, co na pogodowej mapie. 16 stopni w Suwałkach, trochę słońca, trochę chmur i miejscami na Suwalszczyźnie może przed południem padać deszcz. 18 stopni w Kielcach, podobna temperatura w Warszawie. Tu słońce i trochę chmur. Więcej chmur na razie na południu, ale po południu to się zmieni. Teraz najcieplej w Krakowie i Rzeszowie po 21 stopni. Dziś maksymalnie w tej części kraju 26-27 stopni. Zdecydowanie chłodniej nad morzem, tam maksymalnie 21 stopni. Obiecałem wizytę Mandaloriana i Grogu. Ten duet się pojawia. Pewnie jeszcze w wybranych kinach w ramach letnich pokazów można zobaczyć nową historię ze świata Gwiezdnych Wojen, a u nas muzyka Ludwika Göranssona do tej produkcji już teraz.

0: Muzyczna wycieczka poranna z grupą Roxette. Temat, który pojawił się, piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Pretty Woman. It must have been love. 9.37 tymczasem. Obiecałem Państwu wycieczkę i rezerwaty. Prawie 220 hektarów jurajskiej przyrody zostało objętych ochroną właśnie. W powiecie częstochowskim utworzono dwa nowe rezerwaty. Bogdaniec i mój ulubiony Psi Nos, chroniący wyjątkowe siedliska i malownicze krajobrazy. Rezerwat Psi Nos powstał na terenie gmin Mstów i Olsztyn.
1: Rezerwat Psi Nos obejmuje powierzchnię 93 hektarów. Jest to wielogatunkowy las składający się z grądów, buczyn i dąbrów, porastających wzgórza z wapiennymi ostańcami, pokryte roślinnością naskalną. Charakterystycznym elementem krajobrazu są tu wzgórza Psi Nos, Dębowa Góra i wzgórza Srockie z licznymi wapiennymi wychodniami skalnymi.
0: Mówiła Natalia Zapała, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Pomyślcie sobie, jak to pięknie będzie brzmiało, jeżeli ktoś ze znajomych zapyta: a gdzie ty byłeś w weekend? A na Psim Nosie.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
12: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Star Trek pojawił się w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, muzyka Jerry'ego Goldsmitha. A teraz pojawią się gazety sprzed lat. Przegląda je dla nas od poniedziałku do piątku o tej porze Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: W Warszawie przy Nowotki 24 pojawiła się nowa apteka. Zawiadamiało 11 sierpnia 1956 roku życie Warszawy. W przestronnych pomieszczeniach na powierzchni aż 500 metrów klienci są obsługiwani w dwóch salach, w których zamiast stać w ogonku mogą swobodnie usiąść na fotelach, a na zapleczu umieszczono laboratorium analityczne i pokój przyrządzania leków recepturowych. Jak zapewnia życie, zrealizowanie recepty trwa tylko pół godziny. Dodajmy, że apteka jest w tym miejscu do dzisiaj, czyli obchodzi właśnie 70-lecie. Zmieniła się tylko nazwa ulicy. Natomiast bar Lotnik przy Chorzej w dziale ogłoszeń polecał najwybredniejszym nawet smakoszom znakomitą golonkę różnie przyrządzaną. Nazwa baru brała się stąd, że vis-a-vis mieścił się wówczas biurowiec Polskich Linii Lotniczych LOT. Oszczędzają bogaci, nam też się opłaci, głosi hasło zachęcające do lokowania pieniędzy na książeczkach oszczędnościowych PKO. Opłaca się, bowiem bank zachęca nie tylko słowami. Jak informuje 11 sierpnia 1966 roku życie Warszawy, 1 400 000 Polaków zgromadziło na lokatach ponad 50 miliardów i tytułem odsetek zgarnęło blisko 1 000 000 zł. Wśród regularnie oszczędzających rozlosowano też ponad 2100 samochodów, 336 motocykli, 127 motorowerów i 120 skierowań na wczasy. Było w tym jednak drugie dno. Oszczędzanie ściągało z rynku nadmiar pieniędzy bez pokrycia, hamując tym samym inflację. O nowej formie egzaminów na prawo jazdy informuje 11 sierpnia 1976 roku Kurier Polski. Zamiast jak dotychczas komisji egzaminacyjnej, wprowadzone zostają testy zawierające 25 pytań. O to, że ktoś wykuje odpowiedzi na blachę, nie ma obaw. Zestawów z pytaniami będzie 20. Jazda egzaminacyjna ma trwać pół godziny, a egzaminator ma obowiązek wręczyć kursantowi kopię protokołu. Te i wiele innych zmian opisano w dzienniku taryf i zarządzeń Ministerstwa Komunikacji dostępnym w dyrekcjach Polskich Kolei Państwowych, gdzie w sam raz brakowało akurat rozkładów jazdy. Ale to był właśnie koloryt życia w PRL-u.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

Tematy Antonina Dworzaka i Luigiego Boccheriniego to m.in. jeszcze przed 12 u nas w wakacyjnym RMF Classic. Teraz Human Nature, pamiętny hit Michaela Jacksona, tak pięknie zaaranżowany przez Quincy'ego Jonesa. Human Nature to oczywiście cudny fragment soundtracku biograficznej opowieści pod tytułem Michael.

Ramin Djawadi i jego muzyka z produkcji Westworld. Świat antyku odsłonił swoje skarby u wybrzeży Sycylii. 5 kilometrów od sycylijskiego wybrzeża na głębokość 46 metrów zeszli włoscy nurkowie i ujrzeli nienaruszony wrak rzymskiego statku handlowego. Sprzed ponad 2000 lat to wrak, jak się okazało. Morskie dno wokół tego wraku usłane jest dosłownie setkami amfor, ceramicznych naczyń do przewożenia wina i oliwy z oliwek. To jedno z najważniejszych podwodnych odkryć archeologicznych ostatnich lat, donosi cały dumny włoski minister kultury. Jak tylko wszystko, co można, wydobędą i oczyszczą, starożytne artefakty z amforami w roli głównej będzie można podziwiać w muzeum. Taki z Sycylii news. Tymczasem nadworny muzyk władców Hiszpanii, Luigi Boccherini i jego słynny menuet. To jest wakacyjne RMF Classic.